Piasek, błąd, dwie kawy rano, na rozpęd, bo mam co robić. Nie daję za wygraną, myślę jak pogodzić mój portfel i forsę. Widocznie się nie lubią, ale mam plan. Brzmi trochę głupio, mam styl gorący jak gówno, którym resztę leście se wciągnę dupą. I nie chcę krzyczeć, życie ty suko, bo doceniam cokolwiek co mam. Nie mam hajsu jak zmartwień, ale gdybym nie miał co robić, to

0: Cześć, z tej strony Malwina Dudkiewicz
1: i Bartłomiej Kania, aktorzy Teatru X.
0: Serdecznie zapraszamy Was do oglądania nas na scenach teatralnych.
1: I po drugiej stronie ekranu. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Praga.

0: kobieta nadgryza czekoladowy batonik.
1: To są historie mocniejsze niż życie.
0: Przymyka oczy i bardzo powoli.
2: Napięcie rośnie.
0: Oblizuje karminowe usta z karmelowego nadzienia. Za jej plecami jak wyświechtany sztandar powiewa aksamitna zasłona.
3: Kiedyś to była nasza tradycja.
4: Stolecia pięć gry i nienawiści wysysanej z mleka.
0: Przez szeroko otwarte okno widzimy, jak wszechogarniający ogień na dalekim planie trawi kolejne miejskie budynki i plamki rozbieganych.
5: To będzie trudno dobrać.
0: Ludzkich postaci.
6: Rewolucja czy co?

przeczucie pozwala żywić nadzieję, że niczego nieświadome małe dzieci bawią się bezpiecznie w przytulnych schronach. Budowę ekranu widnieje napis.

0: jest dla ciebie.
1: Nie, inne odrzucenie to nihilizm. To jedyny system moralny.
2: Dla dzieci nie ma nic lepszego.
3: Bo to idealna oferta na rodzinę.
4: Sobie tego remisu!

0: O czym myślą koty? Oto jest pytanie. Audycja Kocie Radio o wszystkim tym, co chcielibyście wiedzieć o kotach, a boicie się ich zapytać. Masz kota w głowie? Kocie Radio jest dla ciebie. Słuchaj w każdy czwartek o godzinie 18. To co? Do zamiałczenia. Hator, hator, hator. Zapraszamy. Justyna Tawicka i kot Brunio.
1: Radio Praga.

to też broń w wojnie o naszą przestrzeń. Wszystko co żywe zostało w nas jeszcze. To nie jest lekkie, łatwe i przyjemne, jak słowa, które opadają z nieba na wietrze. Spadają bomby, ludzie są na linii. Nie jesteśmy zależni od publicznej opinii. Życie bywa ciężkie.

0: Minęła 23:40.
1: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
2: Od 30 lat pomagamy to poukładać, bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi. Przekaż swój 1,5% podatku nam.
3: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
4: Radio Praga.

0: muzyczna nowość w Radiu Praga.
1: Cześć, z tej strony Zakuka.
2: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Posłuchajcie naszej najnowszej piosenki.